0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Vi slušate Radio Centar